18h27 sur les ondes de Radio Saint-Laborde. C'est ainsi que se termine l'émission polonaise Vivat Polonia qui vous a été proposée par Bogdan, en espérant que la musique était à votre attente. Après moi, il y aura de la musique non-stop jusqu'à demain matin 8h, où vous retrouverez Alain avec un bouquet de mélodies qui vous tiendra compagnie jusqu'à 12h. De 12h à 17h, de la musique non-stop, et 17h-20h, le duo Véronique et Jacques, du bonheur en musique. Quant à moi, vous me retrouverez lundi après-midi à partir de 17h pour mon émission détente et, comme je le dis toujours, si Dieu le veut. Noi tak na dzisiaj znowu nasza polska audycja się skończyła jak zwykle. Myślę, że Wam się podobało i dziękuję za wszystkie dzwonki. To mówię jeszcze raz. Dziękuję za wszystkie dzwonki i grzeczność do mnie. Pójdę do domu, to będzie muzyka non-stop, aż do jutra na 8, gdzie będzie Ala z Wami z bukietem melodii aż do 12. Od 12 do 17 będzie non-stop. 17:20 duet Veroniki Jacques, szczęście z muzyką. A ja będę znowu tu w poniedziałek po obiedzie od 17:00 i jak mówię zawsze, jak Bozia pozwoli. Na razie Wam mówię do widzenia i do słuchania.